0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia pastor Chuck Swindoll mówi o tym, jak winno wyglądać postępowanie godne powołania.
4: Rzecz w tym, że kiedy postępujesz w sposób godny Twego powołania, będziesz podobny do Chrystusa i świat to dostrzeże. Nie musisz nosić odznaki, nie musisz powiewać flagą, nie musisz przyklejać symboli z tyłu swojego samochodu lub nosić wisiorka z wielkim krzyżem. Będziesz podążał swoją drogą, a inni nie będą mogli temu zaprzeczyć.
3: W rozważaniach nad listem apostoła Pawła do Efezjan dotarliśmy do punktu zwrotnego. Witam w audycji Pełnia Życia. Pochylamy się dzisiaj nad treścią czwartego rozdziału, który tym różni się od trzech poprzednich o charakterze doktrynalnym, teoretycznym, że ma charakter zdecydowanie praktyczny. Apostoł narodów pisze w nim na przykład: proszę was zatem, żebyście postępowali w sposób godny powołania. Starajcie się trwać w jedności, którą zapewnia wam Duch Święty. Postępowanie godne powołania. Tak właśnie brzmi tytuł wykładu doktora Chucka Swindolla, którego drugą część usłyszymy za chwilę. Czyta Zygmunt Karel.
4: Paweł najpierw kładzie solidny doktrynalny fundament, poświęcając temu sporą część listu, przynajmniej połowę, albo nawet więcej, i jest to bardzo charakterystyczne dla jego stylu. A potem następuje punkt zwrotny, który ja nazywam zawiasem, takim jak zawias u drzwi. Zawias w listach Pawła rozpoczyna część praktyczną. Mamy zatem część ortodoksyjną oraz, można by powiedzieć, ortopraktyczną. Jest więc doktryna i jest obowiązek jej praktycznego zastosowania. Mamy teorię, a po niej następuje odniesienie do rzeczywistości. A wszystko to obraca się wokół zawiasu. I kiedy studiujesz pisma Pawła i napotykasz tego rodzaju zawias, możesz wywnioskować, że przechodzisz od kwestii horyzontalnych do wertykalnych. Od naszej relacji z Bogiem i głębszego Jego zrozumienia do relacji z innymi ludźmi i podniesienia ich jakości. Otwórzcie list do Kolosan, rozdział 3. Przez dwa pierwsze rozdziały omawiał wspaniałe doktryny mówiące o Chrystusie, ponieważ w liście do Kolosan odpowiada na herezję tamtych czasów, gnostycyzm, intelektualny rodzaj religii, która raczej trzymała swych wyznawców daleko od Chrystusa, niż ich do Niego przybliżała. Zatem w pierwszych dwóch rozdziałach apostoł buduje solidny chrystologiczny fundament. Kiedy przechodzi do rozdziału 3, znowu napotykamy ten zawias. Jeżeli więc razem z Chrystusem powróciliśmy do życia, zmierzajcie ku temu, co jest w niebie, tam, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Ojca. Zwróćcie uwagę na stronę praktyczną. Troszczcie się o to, co w niebie, a nie o to, co na ziemi. Czyż to nie majstersztyk? Paweł wyjaśnił, że Chrystus jest kimś najwyższym, kimś, kto stoi ponad wszystkimi sprawami tego świata. Wiedząc, że tak wiele rzeczy na świecie ściąga nas w dół, w rozdziale 3 mówi: skoncentrujcie się na Chrystusie, poszukujcie tego, co Jemu się podoba, co Jemu oddaje cześć, a będziecie w stanie poradzić sobie ze wszystkim, czym obarczy was życie. List do Efezjan jest klasycznym tego przykładem i kiedy dochodzimy do rozdziału 4, po raz kolejny napotykamy zawias. A jeśli potrafilibyście przeczytać oryginalny tekst napisany przez Pawła, zobaczylibyście, że trzy pierwsze słowa w pierwszym wersecie 4 rozdziału są identyczne jak w greckim tekście 1 wersetu 12 rozdziału listu do Rzymian. Oto dlaczego zostało to przetłumaczone jako napominam w wersecie 1 rozdziału 4 listu do Efezjan i jako wzywam we wspomnianym tekście listu do Rzymian, musicie zapytać tłumaczy, ponieważ jest to to samo słowo. Pierwszy werset 12 rozdziału listu do Rzymian rozpoczyna się słowami wzywam was tedy. Nasz fragment z Efezjan rozpoczyna się w oryginale tymi samymi słowami, choć czyta się je inaczej ze względu na inne położenie akcentu. Zatem Paweł pisze, a właściwie powinienem powiedzieć, piszą tłumacze w nadziei, że akcent ten zostanie zauważony. Zatem apostoł mówi, dlatego ja Paweł, więzień. Pamiętajcie, że jestem po waszej stronie. Pamiętajcie, że stanąłem w obronie pogan. Ja, Paweł, więzień w Panu, napominam was. Ja, Paweł, więzień w Panu, napominam was, abyście postępowali. Postępowali jak? W sposób godny powołania, jakie zostało do was skierowane. Słowo godny brzmi jak coś, co robisz przed królewskim tronem lub jak coś, co wyśpiewujesz przed samym władcą. Lecz tu chodzi o nas. Słowo to aksjon. Rdzeniem tego słowa jest ważyć coś. Faktycznie, jeśli je sprawdzimy, okaże się, że oznacza mieć równą wagę. Jest to określenie matematyczne, czyż nie? Coś dla tych, którzy lubią matematykę. Mamy równanie i aksjomaty. Aksjomaty wskazują, że równanie jest prawdziwe, ponieważ to, co znajduje się po jednej i po drugiej stronie równania, jest tak samo prawdziwe i równanie staje się aksjomatyczne. Oczywiście nie chodzi tutaj o matematykę, lecz o życie. Wzywam was, abyście postępowali w sposób, który stanowi równoważnik dla waszego powołania. Wasze powołanie jest wspaniałe, czyste i święte. Zatem wasze postępowanie również ma być wspaniałe, czyste i święte. Przypomnijcie sobie pewną starą pieśń, niektórzy z was powinni ją pamiętać. On przecież uczynił już dla mnie wszystko. Więc nie potrafię dać mu mniej niż to, co najlepsze, bo przecież on uczynił już dla mnie wszystko. Jeśli więc on uczynił już dla mnie wszystko, nie mogę zrobić mniej, jak zrównoważyć to życiem w posłuszeństwie. Tak więc, poczynając od rozdziału 4, Paweł wzywa nas do tego, byśmy przyjęli prawdy, jakich nauczyliśmy się o Bogu, Chrystusie i Duchu Świętym i zastosowali je w codziennym życiu. Pozwólcie, że dam wam mały przykład. Myślę, że to pomoże. Następnych 16 wersetów jest jak odpowiednio ułożone kostki domina. Kiedy popchniemy pierwszą, potrąca ona drugą, powodując jej upadek, a potem upadek trzeciej i tak dalej. W wersetach 1 i 2 widzimy dobroć naszego charakteru. Możemy ją określić tym staroświeckim słowem miłość. Przykro mi, że wraz z upływem czasu traci ono na znaczeniu. Bardzo lubię słowo dobroć, dobroć naszego charakteru. O tym jest mowa w 1 wersetach. Z niej wyrasta jedność naszego ciała, Kościoła. Od wersetu 3 do 6. Dobroć naszego charakteru prowadzi do jedności, a następnie jest to wzmocnione przez różnorodność naszych darów od wersetu 7 do 12. I w końcu rezultatem jest dojrzałość, do której dorastamy. Wersety od 13 do 16. Jest to jeden z najwspanialszych fragmentów Nowego Testamentu, mówiący o życiu chrześcijańskim. Dobroć naszego charakteru, jedność ciała, Kościoła, różnorodność darów i dojrzałość, do której dorastamy. Jest coś o wiele ważniejszego niż wzrost wielkości, to wzrost głębi. O wiele ważniejszy niż wielkość, którą określamy liczbami, jest rozmiar naszej dojrzałości, głębokość, na jaką sięgają nasze korzenie. O to błaga apostoł. Lecz nie będzie to łatwe. Dlatego jest to dzieło ducha w nas, nie jest to dzieło ciała. Paweł mówi, postępujcie jak przystoi na powołanie wasze, a następnie wyjaśnia, na czym ma to polegać. Lubię, jak Paweł to robi. Wymienia 5 słów. W tym momencie wy stajecie się polującymi jastrzębiami, dobrze? Znajdźcie w wersecie 2 słowa, na które warto zwrócić uwagę. Jest to oczywiste i jasne. Godne postępowanie to postępowanie, o którym Paweł mówi: bądźcie zawsze pokorni, łagodni, cierpliwi. Znoście jedni drugich z prawdziwą miłością. John Stott nazywa je 5 kamieniami węgielnymi chrześcijańskiej jedności. To dobre określenie. Jest to podstawa, na której zbudowana jest jedność. Jeśli one będą znajdować się na swoim miejscu, nie przyczynisz się do rozbicia kościoła. Jeśli je będziesz pielęgnować, będziesz robić postępy w służbie w małej grupie, gdzie ludzie pomagają sobie nawzajem. Będziesz w stanie to osiągnąć bez zbędnych sporów, ponieważ będzie tam pokora, łagodność, cierpliwość, znoszenie jedni drugich z prawdziwą miłością. Pokora. Pozwólcie, że poświęcę kilka chwil każdej z wymienionych cnót. Po pierwsze, pokora. Pokora oznacza postawienie Chrystusa na pierwszym miejscu, innych ludzi na drugim, siebie na końcu. Bardzo prosta zasada. Chrystus pierwszy, inni drudzy, ja ostatni. Niezbyt popularne. Nie przeczytasz o pokorze w gazecie wyborczej. Nie znajdziesz o niej wzmianki w newsletterach twojej firmy. I zwykle nie znajdziesz jej u silnych przywódców, zbyt zajętych promowaniem własnej osoby. Czy wiesz, że pokora była pogardzana w świecie grecko-rzymskim? Uważana była za cechę niewolników, charakterystyczną dla niewolniczej mentalności. Okazywanie pokory było poniżające. Jeśli byłeś królem lub cesarzem, zachowywałeś się zgodnie ze swoją rolą. Na kolana, padnijcie na kolana, ja tu rządzę. Jeśli byłeś cesarzem, bezpieczeństwo ludzi zależało od tego, w którą stronę skierujesz swój kciuk. Ty byłeś wszechmocny. Dlatego cesarze przybierali imiona takie jak Augustus, wielki i potężny. I wtedy pojawił się Chrystus, który wskazał na znaczenie pokornego uznania wartości drugiego człowieka. To jest pokora. Pokora nie znaczy, że masz być jak wycieraczka spod drzwi. Nie pozwólcie, by ktokolwiek wmówił wam coś takiego. Nie taka jest chrystusowa definicja pokory. Pokora według niego to uniżenie umysłu w obliczu swych własnych zasług. Pokora, jeden z 5 kamieni węgielnych, jest cechą upodabniającą nas do Chrystusa. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, od 28 wersetu. Przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a ja wam sprawię ulgę. Ja jestem cichy i pokornego serca. To właśnie jest pokora. Jedyny raz, kiedy Chrystus opisuje swój charakter, znajduje się w tym właśnie fragmencie Ewangelii Mateusza. Jezus określa tu siebie jako osobę pokornego serca. Pewien człowiek napisał: uniżenie było cechą raczej pogardzaną w starożytnym świecie. Grecy nigdy nie używali słowa na określenie pokory w kontekście pochwały czy aprobaty. Skulona, poddańcza postawa niewolnika. To mieli na myśli, kiedy używali słowa pokorny. Służalczy, uległy, niski. Do przyjścia Chrystusa nie znano prawdziwej pokory. On uniżył samego siebie. On jako jedyny ze wszystkich religijnych i moralnych autorytetów postawił przed nami małe dziecko jako przykład do naśladowania. Zastanówcie się nad tym. Jezus przyszedł i stwierdził: jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie będziecie mogli wejść do Królestwa Bożego. Dziecięca niepamiętliwość, jedna z rzeczy, które tak lubimy u małych dzieci. Czasami jest niesamowita. Następne słowo to łagodność. Widzicie je? Dla wielu ludzi jest ono synonimem słabości. Lecz łagodność nie jest słabością. Czy wiecie, że etymologia tego słowa związana jest z kontrolą nad siłą? Było ono używane w odniesieniu do ujeżdżanego konia. Pozwólcie, że was zapytam, czy ujeżdżony koń posiada mniejszą siłę niż przed ujeżdżeniem? Nie, jedynie ją kontroluje. Już nie jest niebezpieczny i dziki. Możesz go dosiąść. Możesz na nim jeździć. Będzie z tobą współpracował przy wykonywaniu różnych zadań. Został ujeżdżony. W innym fragmencie Biblii cecha ta nazwana jest cichością. Cichy człowiek tak samo mało myśli o swoich osobistych roszczeniach, jak człowiek pokorny o swoich zasługach. Jest to brak jakichkolwiek skłonności, by domagać się swoich osobistych praw. Chcę was zapytać, jak często jest to cecha spotykana w XXI wieku? Tak rzadko, jak prawdopodobnie inne cnoty, które moglibyśmy wymienić. Kiedy po raz ostatni spotkaliście silnego przywódcę, który był zarazem pokorny i cichy? Aby ich policzyć, wystarczyłaby nam jedna dłoń i jeszcze by nam zostało palców. A Chrystus był właśnie taki. Rzecz w tym, że kiedy postępujesz w sposób godny twego powołania, będziesz podobny do Chrystusa i świat to dostrzeże. Nie musisz nosić odznaki, nie musisz powiewać flagą, nie musisz przyklejać symboli z tyłu swojego samochodu lub nosić wisiorka z wielkim krzyżem. Nie musisz tego robić. Będziesz podążał swoją drogą, a inni nie będą mogli temu zaprzeczyć. Pokora prowadzi do łagodności, a rezultatem tego jest cierpliwość i tolerancja. Nie przeskakujmy jednak zbyt szybko tej kwestii. W naszych czasach nastąpił niezwykły wzrost tolerancji. Teraz możesz tolerować wszystko. Chodzi mi o to, że jeśli masz jakieś przekonania, jesteś nietolerancyjny. To śmieszne. Chrystus posiadał najgłębszy, najmocniejszy, najbardziej niewzruszony system przekonań, jaki można sobie wyobrazić, lecz grzeszników traktował bardzo łagodnie i nigdy ich nie potępiał. Paweł mówi o cierpliwości i tolerancji. Doskonale łączy się to z miłością. Prawdę powiedziawszy, to żenujące, jak bardzo brakuje nam tych cnót w naszej dzisiejszej ojczyźnie. Mój przyjaciel Kent Hughes, który jest pastorem w kościele uniwersyteckim w Wheaton w stanie Illinois, w swojej książce na temat listu do Efezjan pisze następujący komentarz. Temat ten jest szczególnie palący w dzisiejszym świecie, który ponosi tak wiele porażek w swoich dążeniach do jedności i jest tak wyobcowany. Byłem nastolatkiem, pisze Hughes, w latach 50., kiedy ekumenia była wielką sprawą wśród członków głównych denominacji. Lecz do niczego to nie doprowadziło, ponieważ opierało się na wypatroszonej, pozbawionej kręgosłupa teologii zamiast na zdrowym systemie chrześcijańskich przekonań. Dzisiaj Światowa Rada Kościołów jest niczym więcej niż myszą, która zaryczała. W latach 60. miałem ponad 20 lat i pamiętam, jak odwiedziłem Hyde Ashbury w San Francisco i jak wręczono mi kwiaty oraz nielegalną gazetkę proklamującą Nowy Dzień Pokoju. Jaskrawe kolory były kolorami optymizmu, pragnieniem i życzeniem nowego porządku. Lecz dzisiaj wszystko to wylądowało wśród średniowiecznych anachronizmów, jako kulturowe dinozaury. Żyjemy w nieprzyjaznym, podzielonym świecie. Dalej opisuję, jak niedawno rozmawiał z pewnym młodym człowiekiem, który tak bardzo pragnął czyjejś uwagi, że co tydzień chodził do fryzjera tylko po to, aby poczuć dotyk. Dotyk dłoni drugiego człowieka w sytuacji nieniosącej zagrożenia. Dla tak wielu, mówi Hughes, życie w tym świecie jest jak jazda windą. Każdy naciska swój przycisk, zero kontaktu wzrokowego, żadnych rozmów czy interakcji, aż w końcu wszyscy śpieszą do swoich bezosobowych spraw. Świat poszukuje nowej ludzkości, trzeciej rasy, jeśli tak wolicie to określić, która nie tylko będzie kroczyć w jedności, ale będzie mieć otwarte powitalnie ramiona i serca. O tym właśnie mówi tutaj Paweł. Mówi, że związany jest z tym również pewien wysiłek. Spójrzmy, jak został on opisany w wersecie 3. Starajcie się trwać w jedności, którą zapewnia wam Duch Święty, troszcząc się nawzajem o zachowanie pokoju. Czyż to nie wspaniały obraz? Starając się zachować jedność. Zastanówcie się nad tym. Nie możecie nawet stworzyć jedności. Ona tam jest. Jest w Duchu Świętym. Biblia Warszawska oddaje to tak. Jedność ducha w spójni pokoju. Spójnia przywodzi mi na myśl krąg. Kiedy weń wkraczasz, stajesz się częścią całości, która ją zachowuje i chroni. W okresie mojego dorastania znajdowałem się pod wpływem dwojga wspaniałych rodziców. Ojca, który zawsze miał na uwadze moje dobro, oraz matki, która zdawała się przesiewać każde swoje słowo przez biblijne sito. I naukę, jaką z tego wyniosłem, można sformułować następująco. Staraj się spojrzeć na prawdę z różnych punktów widzenia. Dorastałem wraz z tą prawdą. Nie stworzyłem dla siebie tego kontekstu, lecz moją rolą było go zachować. I nadal żyję zgodnie z tą nauką, mądrością, jakiej nauczyłem się od dobrych rodziców. Kiedy stałem się częścią rodziny Bożej w wyniku wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, który za mnie umarł, zapłaciwszy cenę na krzyżu, stałem się częścią Królestwa Jedności, które On ustanowił. Tego właśnie pragnie On dla swego ciała. Ale chcę powiedzieć tutaj, że nie ma nic bardziej tragicznego niż Kościół pełen podziałów. Niemal każde miasto posiada swoją historię podziałów w Kościele. Każde miasto, miasteczko, a nawet wieś. Duchowni, którzy ze sobą nie rozmawiają, nie mówiąc o wspieraniu i zachęcaniu siebie nawzajem. Chyba z żadnym innym zawodem nie wiąże się tyle zazdrości, co z zaangażowaniem w służbę. I mówię to ze wstydem, patrząc na własną drogę zawodową.

0: na, odmieniając je na różne sposoby. Przeczytajmy werset 4. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Ach, jak wiele razy Paweł musi to powtarzać? To takie do niego podobne. Bierze to najważniejsze słowo i patrzy na nie to z jednego, to z innego punktu widzenia. Aż w końcu mówisz, w porządku, zrozumiałem, już dobrze, wystarczy. To jak picie z hydrantu. Pawle, to już się stało niewiarygodnie oczywiste. Zatem postępuj tak. Postępuj w taki sposób.
1: Właśnie z tego powodu dzisiejszy wykład nosi tytuł Postępowanie godne powołania. Przypominam, że jego podstawą jest tekst 4 rozdziału listu do Efezjan. Słuchają Państwo audycji Pełnia życia, w której już za chwilę powrócimy do rozważań doktora Chucka Swindolla. Przedtem chciałbym tylko raz jeszcze polecić Państwu naszą stronę internetową www.ifl-polska.pl. Znaleźć tam można wiele cennych materiałów, również takich, które pomogą Państwu w samodzielnym studiowaniu fragmentów Słowa Bożego analizowanych w naszych audycjach. Jedna z zakładek umożliwia odsłuchiwanie bieżącej audycji w czasie najbardziej dla Państwa dogodnym, jak również pobranie jej w formacie MP3. Umieściliśmy tam także pełną ofertę wykładów doktora Chucka Swindolla, wyemitowanych wcześniej w programie Pełnia Życia, a teraz dostępnych już na płytkach CD. Przy dzisiejszym tempie życia, w natłoku zajęć, nie zawsze znajdujemy czas na czytanie książki. Płytki CD i format MP3 umożliwiają zapoznawanie się z tym niezwykle cennym materiałem nawet w czasie jazdy samochodem czy innymi środkami komunikacji. Warto się w nie zaopatrzyć. Zanim się rozstaniemy, jeszcze kilka bardzo osobistych słów pastora Chucka.
0: To wspaniale, że dołączyłeś do naszej podróży przez list do Efezjan i że będziemy mogli razem stawać się ludźmi łaski. Zanim się pożegnamy, chciałbym podzielić się z Tobą moimi przemyśleniami. Mimo szalejącego globalnego kryzysu, my, pracownicy Insight for Living, jesteśmy wciąż niezmiernie zmotywowani, pełni zapału i optymizmu. Otuchy dodaje nam przede wszystkim wsparcie naznaczone oddaniem i poświęceniem słuchaczy takich jak Ty. Kiedy nadchodzą ciężkie czasy, a w takich przyszło nam teraz żyć, wielu ludzi zaczyna rozmyślać o sprawach najważniejszych, powracać do fundamentów i wbrew trudnościom ekonomicznym poszukiwać nowego powiewu życia duchowego. Słowo Boże staje się jeszcze słodsze, właśnie wtedy, gdy wstrząsają nami kolejne bolesne doświadczenia. Każdego dnia dowiadujemy się od naszych słuchaczy, że nie zamierzają zmniejszać wsparcia finansowego, jakiego nam udzielają, mimo że ich sytuacja materialna wyraźnie się pogorszyła. Te listy i telefony dodają nam odwagi i budują poczucie pewności, że nadal powinniśmy robić to, co robimy od 30 już przecież lat. Nie zamierzamy niczego zmieniać, ani jeśli chodzi o charakter naszego przekazu, ani w częstotliwości nadawania. Dalecy jesteśmy od tego. Odważnie, licząc na Wasze dalsze wsparcie, będziemy Wam towarzyszyć, głosząc Słowo Boże. Czekamy więc na kontakt, na Twój telefon bądź list, w którym zadeklarujesz dalszą dla nas życzliwość. Pozwoli nam to z przekonaniem kontynuować naszą pracę, tak byśmy mogli razem stawać się ludźmi łaski.
1: A kontaktować się z nami można na kilka sposobów. Można do nas napisać na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196, 53 675 Wrocław. Bądź też zadzwonić pod numer naszej darmowej infolinii 800-444-101. Polecamy również kontakt mailowy kontakt@ifl-polska.pl. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na spotkanie w kolejnej audycji Pełnia Życia, w której usłyszymy dokończenie wykładu Chucka Swindolla Postępowanie godne powołania. Zapraszamy.